0: mamu awa susoki na lobi na kumbinga mbo pona zandumba yo moko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kuboko lobana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino a telefone yango deux fois par jour na 6 heures du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebike mobali no atelefone na 6 heures du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo.